lapana por nalitum vino dulago pupen kilon alon arjiglong danglong dimasa lirmi alon aja mirang danglong pen adunto priyanka dipusa kilon alon arjik sina alon alam the pi pli pli